0: Radkula.
1: Nešto da hevak.
2: Techno, rock, albo snano dole hip-hop, chcemy wiedzieć, co wy takle do chudziby poskacie. Tu iż prajcie wy nam, co mamy my w przyszłym wysyłaniu piskać. Swoje chudzibne przyjdzie prajcie pak naszym francomaj, które staje cały kun studzienia z mikrofonem po buciu, a co was wopraszuje daj, albo pustycie nam na Instagram krótki audio. Ważne jest o prajcie, które spół się przyjdzie, a cze odla. Tu iż nie zabudźcie zapiknąć.
0: Zadkula.
1: Nic zabić. Jutce wieczo.

0: Nasza prädna stacja Jorzynca Gornabużyca. Z czym wy wierzyli, aż zwierzę ten końc tygodnia w kukuje pisz a trzydzieste jubileum chrzenia majskiego boma? Ta generacja, która się tencas zachopiła, to ako wiesny zwierzyn etablirowasz, jo ninto ako gost przypadla. Co dajo huacy nowego w kukuje a okolinie? To przerażio ty nam ninto kukojskie kukawie Fabian Kolfürst a Jan Rieda.
1: Die kukojskie kukawie.
2: Nuoschi a sprete guski z garnie Lużyce. Jan, lubszy sused, ja mam zase raz takie ścieżkie przaszanie na tebie. Znajesz ty tu princesynu, albo tu niewiestu, wet princa Harrya?
3: No jo, nic wesobinski, ale wesobinski dożywił som tych muzykariu, ketarż su spiwali na tej swajżbe wet teju dweju wet Harrya a wet teje Megan.
2: A teke na tom zakopowaniu teje niegaśnie Queen.
3: A teka su gano byli we Veriecach, a su teke we Toronto, Duce, we New Yorku a Salzburgu, a su napszaudu wielgin zajemnu muzyku getowali.
2: To by ja teke gronil.

0: den Prinz Bio aus der Sapportschau, dass er nicht am Husch gauer. Du gehst, der weiß, dass du da krass ne, attackierste.
1: Ja, er will Gott nicht mehr. Das ist so eine Atmosphäre, also das Zeug, das Bohnen war, das sei ihm auch Luigi. Das ist mir Luigi.
2: No wiele ludzi o tego było, jak my gronimy na jadnej dumpańce, ale poprzem na jadnej przyswajzbie, a takie nieco tak cestowicy nie dożywisz do kula Sztelicko, Borusy, ten czas nie żynio.
3: Tak to ugleda, ale na tej przyswajzbie tam nie było tak rydnie, tak jo se spiwalo a ruszowało.
2: Tam zu ja mężczyzny cíl bużo iści raz ten stan pieś a ciżasz szalit chyszenie majskiego boma planas w Kukowie toga nieco jo.
3: To nieco jo, ale tomu swiżeniu tego chyszenia slusza wszyscy pierie tyke to stajanie tego majskiego boma.
2: Najsach, przy Zisioniach, przy Szulach, ale takie mistrze budyśnie nie są to lieta co zasycynili?
3: A tomu stajaniu slusza wszyscy jan riedny kjarliś.
2: W aprilu a w maju w tym czasu te serskie mory żeńskie albo te żocza mają wesebnie cesto do sersku drastwu albo szake serskie drastwy nic jano przy rejowaniu?
3: Jo, takie w cerkwi, prze to są byli szake swieżenie, cerkwine swieżenie jako to firmowanie, ale takie ten prydny komunion w szakich wesadach jo to było.
2: Na przykład w Radworju jo już było, w Niebeszicach, w Wotrowie.
3: Budyszynie, Żolści.
2: Żińca Krościcach.
3: Żińca Krościcach. Żywiecia dwadzieścia dzisi jo przystupilo Żińca prydny raz ku blidu Beżemu.
2: Jo, a jak se takie more Żolczo cujo, to słyszysz o niento.
4: Pan Jošišo, wujki okami, byši jaha, wujke veselo.
5: Ja sem so veseliva, so sem ja prvni raz v društvu daraste boa. A so moji kmotre, šitke tu so boli.
2: Fabian, ale ninto jo dosť z tých katolských stronov, dokulaš sme gano teke ako kupka pesterici byli v evangelských stronach, v Poršicach, tam sú nás přepšoseli do farskie brožnie.
3: Ja som také bol narský a som sa čochu obgenioval. Ja som slyšal, tam je bolo kradu plne ve farskej brožni.
2: Tak je bylo. A také tvoj bratšie tam šipedla byl, váš Lucian.
3: No jo, penga vieš, ved kogo mám tie informácie.
6: Tu je v Poršicach. Ja to nesem v obžaru, že sme prišli. A ja som sa jara veselil, že je toľko ľudí tam prikvatalo. Šice, mehu, jara, jara, dobrú náladu.

0: Dajo wiele wasobino ako suse w zachadnosti wosarsku rezprozowali. Mogi jopak żinca wetsa bitte. Ketakim swusza snaszteke mieszka acepta w żyloje kito grüß. Wenn jose narożio na was żinca przed 260 letami. Sebastian Elikowski-Winkler wam tu uznamnu sersku wosobinu przedstajio.
1: Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturie serbo, ketaryż jo udało ludowe nakładnictwo domowina żywiśnaścio 104 a 80, obspomniejo do tych miest najstarszego znatego kjarliżaria, ketaryż jo był z powołania ucawnik. Jego serskim jejo Kito Grys. Na nimske Christian Grüß. Wenn jo zawestaju trajne sledy w Žiluje, groni nam Erwin Mierschens.
2: Ten nasz žilojski Grüß, ten rodzony przejane małki cy przy miasta. Jego starysze są mieli małki burski dwer, ale wenio bo już wet małkiego wiejgi mudry, a se dogoły zdał, wen co orduaś raz ceptary. A jak się orduasz tylko, ale nana, mama, nic mieli te pieniądze, ten studium ją zapłacić. Nie wystawować nic już, ją musiał szlodar uknąć. W tym czasu, jak weno szlodar uknął, a tylko żywał, ją miał pieniądze, ją se kupował całą knigę, a ją sam studiował doma. A za wyjście, za 2-3 lata, jo sam tak wile nastudiował, a za wyjście, jo krynął te papiery, aż wenio ceptal.
1: Ołac pak niejo wyżywieniu Kita Grysa nam wiele znate. Wenio se autodidaktiski na ucabnika kubłał, a w latach 1702 a 80 do 1805 w Žiluje ceptarił. Uše togo jo był mieszkar na nimske küster, a to pet nawiedowaniem fararia Johana Gottlieba Krigaria, pen fararia Christiana Böttchera, a na keńcu fararia Martina Bukvaria. Wetom, ako jo do Žiluja pšišeł, dajo jadnu anekdotu, ketaraž ve jego vesebnej obdarjonosti za basnienie a muzicirowanie ulicujo.
2: Żo net, dej net septar bez Žiluje ni runo žembu, to się piszą do Žiluja tom težajenskim farariju. Tu prenu ni Žilu, ak jo namši prenaraz se predstaju tym ľuďom, jo při tvarku stojal jam buri, a ten jom tak na njogo gledal a mini, no ty malki benglišk, co to s tibe bžo ordova, to doch ne bžo nic, ty doch nebo žen ceptare. Ak ta namša jo ba kejc, jo bu ten bur, tak jasu ten Grys jo tak rydnie spiwał, a ulicował, aż wen jo zanuk wence cakał, a mini, ty boś pisz żynca ku mnie na obiad. Pisz, gaż cerkwa jo kęc ku mnie domoj. No wen se jasielił.
1: Kito Grys jo był oblubowany mieszkar a ucapnik. Swej muzykalski talent jo nałożował teke wetom, aż jo žižece hor nawiedował a kjarliže pisał. W serskej rece. W lesie 1709 a 80 jo udał zbierku pet titelom Wendisches Sterbeliederbüchlein. Wena obšimiejo pak kjarliže za wetbieg całego leta. Poezija jo liepša nežli we mogich starszych dolnoserskich kjarližowych knigłach. Cytamy we serskim biografiskim słowniku. Z tym se basnienie duchownych spiwów Grysa, a teke nałożowana już nieco moderniejsza serska riec usoko getnosio. Kito Grys jo 4 a 600 lat dujko statkował w Žiluje. W bramborskim casniku z lata 1805 a 500 su jego nekrolog wezjawili. A Arno Štmuka, uznamny serski riecwiednik jo leta peżdzie w casopisu Mašice serskeje, we uznamie Grysa pisał.
2: Te leta, ak veno Žiluje bu, Ja se vile dobrego naživovalo. Veno bo jan dobro ceptar. Te ljudje su se na jogo jacali, jo malo vilni, der je spivaš, a veno vile kjar ližu natihtoval, a napisal. Šikne srske, vetom cacovak ten labuval, v 1800 letah, so te ljudje žilve večje par srpske pedali. Nimske nisu tak deremegli, ali srpske su me venio bo tak pilne žilve, a 4 a 6 jasec let jo žilve bo. A penjo umrev, a ordov žilve tike zakopane. Gaš ja na tu crku gledam u slijeze, že ten pšitvark jo speze toho pšitvarka, tam jo jogo ru, tam jo ven lažal a laže žinca ešte. Vile cesti jo krinu.
1: Až su byli basni, spiwe a kjarliže kita gryza ve serskem ludu znate, vetom pišo teke bramborski casnik 60 let pe jogo smierci. Mej lube casnikar, veno jo niži 60 let, tam jo mir raz niechten serske knigły przynias, nic siściane, ale z ruku pisane. A to su byli same serske kjarliże. Znate, a nie znate. Nie więcej, pak zakopowarskie, tak ako tenca suse spiwali w żyluje. Meżno, aż tam iści se spiwaju. We tych knigłach pak stojaszo to mie niegajsznego żylojskiego szularia Grusa, a biehu te kjarliže veď jogo ruky napisane.
0: Kito grüß jo był žilojský mieškar, ucabnik a kjarliža. Ven jo se vo sersku rec pracoval a serske basni a kjarliže napisal. Sebastian Ilikowski Winkler jo vam jogo pšetstajú. To jo był pšinosk z našoga archiva. A žilova Erwin Mierschens jo był nam tekte hüšti recne partner.

0: müssen wir Psychli lassen, auch Psychi haben nach den Mestern. Ah ja, gönn ich mein, na nasche Jutze, pleu samme Katzki. A Psychi haben wir bliebschei, gönn mei, tatsäwa uka, gajo. Der ja. Kopitze, so seisili da hako Katzki bloß. Pens mit Titzki spese, pens mit Zwinuli, penne pirita weda ubierschaua, a penne butan pitsche Brök, penne ordo na Brök unosone. A pen, nebo jeden rum, ab megli schusches, stuga bo schusi weda. Penne ordo mokse lodowane, a zdorubin, a izjone, a tampsi schule, kuschde jokse, pen schusches, penne kuschde, meu flatz, kak jo meu porkopitsku schusches, a pen dobrożne, a pen zazdali.
1: Všechny, jako sejže na tom dňu zablídom ve Striažovskej kiancmi, vieže, co vojna jo. Ako sú žiši byli, sú doma doliabovali, kak sú bomby padali a granáty. A tie susedky nán nejviec domov přišiel, dokúľa až láže ve daleky rusojsky. A te rusojské vojáky. Po vojne sú při nás slušali do všedného dňa. Nebžo dvojková novaž a tekte zmákania s nimi budú zábite.
0: A te sú šli do tých gerku, te sú byli tak godné. A pen som ja groniva i abud iš do konzuma olu a sklep a gvaš kiešnice, spivnice a pen, že mi gumne skipky na perašim. Te sú šli a ten ušky, ten stojal vence. A mein Muschel prašal, jetzt möchte ich ihm Pische kupis. Nee, der ist nicht grünisch. Der wird ordentlich olowane, a pen wird grünisch. Pen so kostrich, ak li pschischli, a das wird penisch naizion. Ak so jeli fort, ga pen so schütne winkali nam. A ten jo taki živne gledal, so müssen wir was. So ten jet, a ten Jan. Den Jahren, wenn es mir so ulicu war, ja som pen prašal, ja si oven doma. A pen jo goni oven jo zibiliski doma. A ja gronim, a jo tam? No, glacok, ja co to vižiš? Ja som gonia, no my sme mili starke teste mi vej rusojske vejaka.
2: Ve vejne?
0: Jo.
2: Prednej vejne.
0: A ten jo bu von Čeljabinsk. A meni, ja tam doma, ja tam doma, a ja sam, penio gonio, a glacok mejnec rozmio me, a pen sam ja gonio, no, mi smo u Srpske, a ten pen meni, ten jo rahnuo u Zerben, nije, Zerbijen, a ja gonio, nije, mi smo Pelske, Čehske, a pen jo tak gledao, a pen meni,
1: Anna Bramková z Rubena pochada z gor. A na górach jo bywa w całej regionie daleko a szeroko znata Gomolic babka. Na nią mógł się wiele ludzi dopomnić. Niega wielim z nich pomagała na świat przyjść. Mimo Gomolic goriańskiej babki niebe wiele z nich zeuszym dało.
0: A wenn er nach Mulitzu war, pschini jo raz noce, no to ga jo boti gusci, aš pschini jo doa noce olovana. A jo pschišau jaden klapat, aš vena dej pschiš, aš dech dej pschiš, aš baba bžo umriš, baba bžo umriš, kaž vena ni bžo pschiš. A ta jo stupio a ven, ga jo vizio, aš to bu cigan. Cygan, a te są mieli ten wes stojecy gaszyn, ga tam we tych gelkach. A ja groniła wena dochem, a taka tak trzach wiec tym ziedom iż, a tam do gelku. Ja se myśla, no, gasz, jo tak nosie, ga pen pejzio. A ja groniła, to se nie by narodziło to małe, to by... A pen jo, ten jo i ruce tocył, a jo i dał golcztyk. A to jo cał żywienia i wena sobie ten goldsztyk ga żarżało. I ognia to jo miała ten szachak wena jo ten co zmyła, ale penio sobie groniła, to doch jo było gut, aż szła.

0: Do pomniejsza zestria żoła su to byli z naszego archiwa Good New Mamo. Po przyjdujcej muzyce przyzamknio se cerkwiny żil ustrzewania, żyncajsz na nieżela joza ewangelskie wysaże picnio janczojce a gukojce w jasowy żin. Żynca joga ordinacyjska namsza, a dwa nowe fararja wodujote do swojego amta zapokazane. Net wiedzy k tomu.
1: Pieseń tu, pieseń tam, pieśnie wszędzie są. Słyszę je, śpiewam je, kaj co mi to chce.

0: Przed jeden a wesem żaset lietami, jose wesemego maja skończyła druga światowa wojna. Kto wet was jo wetom starstwie, aż mężo se hyści na ten czas krótko do końca wojny domyslisz? My sme povedali z Bernardom Natkem z Nowej Sy. Ten czas joven był 6 lat stary.
1: Są takie gunie pasli, no ja pędą są flidary letali, czyli przez miasto, a uszuda, a pędą są wyżej, a są kenia, pędą czyli bombardirować. No jak są pędą przyszli, pędą takie są w tym czasu usięgnuli, są szli fort, a pędą są, no ja bombardirowali splitterami. A takie bombardrichter o w tym dworze, co byli u najsy jan bombardrichter, u ten w tym chroma, a kaj u bydlim, ten gibli obu wetryty, a pęd Sled Brožnje był Jan Bomtrichter, a kus dalej na te ulice teke był Jan. No ja, pan kus tęsen teke ten żeńcu, czy Brožnje wetpalili. No ja, Jana Żeńska teke krynowa splita ab do brusta, a pan ja teke myslał umrzeć.
0: Tak se domyslio Bernard Natke na te sletne dny drugeje svetoweje wojny. W naszym reżim muzyka tyżenia smy ten tyżen grali kuszte żyjen ku te gośbie jaden spił. Nasz sletny spio przyżowit czeskiego folkspiwaria Bohdan Mikulášek. W jego sławnym spio je ticho, šicho. Staja wen pszaszanie, wo kotarem przemysłowasz se upwaszio hyści żinca. Dla cogo zachopił luże, akle potom przemysłowasz wo żywieniu, każ weno jim przed wacyma umiera.
2: Ticho a lidé proudí ulicí. A málo, málo kdo se smál. Nehybný chodník smekl čepici.

A już Jonasz Ustrzewański czas mimo, wicze startujemy zase frischnie do nowego tygodnia. Pönjo moja kolegoka Anja Kochholz-Schwarzowa zase za was ho. My mamy nowości z Czupca za was, a plarecnie kafeoni Zorjako tet kwedeśnie smy za was teke pedla byli. Potakiem, zaszaltujszo wicze zase wasz serski program. Zażyńca se rozlognujom, ja som Diana Szecowa, rednu nie żelu wam hyszcie życzym.